0: jaki to mi przyjrzał i coś
1: patrzy. Ja ty nie widzisz!
0: Trza? No to pewnie. To nawet leci.
1: To jest wygrane.
0: To jest wygrane.

0: Czy nad kręgą zumuje?
1: Ale co? A co? Bardzo dobrze, że to jest to, co ma za chłopaczkę.